Darek z Radomia nie śpi, bo próbuje udowodnić kotu, że to on rządzi w tym domu. A YouProof to po prostu instrukcja obsługi, jak sprawdzić, czy wódka w lodówce jeszcze nie zamarzła. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. Morgan Wallen YouProof dla Marka od Marka.

XVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

kolejna porcja mroku wlewa się przez okno, a ty siedzisz tam w ciemności i zastanawiasz się, czy te wszystkie cyfrowe duchy w twoim telefonie naprawdę śpią. W 1998 roku pewien gość z Japonii wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który miał uczyć odpowiedzialności, a skończył jako zbiorowa trauma pokolenia, bo miliony dzieciaków płakały nad martwymi pikselami, które zdechły przez brak uwagi w czasie lekcji matematyki. To był absolutny obłęd, bo przecież nikt nie potrzebuje dodatkowego stresu w życiu, a jednak wszyscy wpadliśmy w ten elektroniczny kult śmierci. Więc teraz, gdy w X-Vibe w czasie audycji Nightmarek serwuje ci ten klimat, lepiej zajmij się czymś przyjemniejszym niż karmienie wirtualnych stworów, bo zaraz wjedzie Noah Kaihan i jego Stick Season w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

właśnie wybiła druga, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie czas płynie wolniej niż transfer danych na modemie w 1996. Pamiętasz tamtą histerię wokół filmu Poltergeist z 1982, kiedy ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych atrap, bo tak było po prostu taniej? Wyobraź sobie ten absurd, że aktorzy tarżają się w błocie z autentycznymi trupami, nie mając o tym bladego pojęcia, co tłumaczy te wszystkie nieszczęśliwe wypadki na planie. Totalny obłęd, ale przynajmniej masz teraz o czym myśleć w X-Vibe, gdy cienie w kącie pokoju zaczynają żyć własnym życiem w ten chłodny beat. Więc teraz ma Anam i oddech szczura w klimacie X-Vibe.

pamiętasz rok 2006, gdy w sieci wylądowała gra Polybius, rzekomy pożeracz umysłów z automatów, który nigdy nie istniał, a jednak wszyscy czuliśmy ten dziwny niepokój w żołądku? To totalny obłęd, jak zbiorowa halucynacja może stać się miejską legendą, bo w X-Vibe wolisz prawdę, chociaż beat bywa mroczniejszy. Więc teraz Lone Tusker, Jethro oraz Jessie G w Runaway w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej przerażające? Że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizyjnych sygnałów w Chicago i nikt do dziś nie wie, kto pod tą plastikową maską ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. A ten cały cyfrowy stwór z wykrzywioną twarzą wygadywał bzdury, które dla wielu były bardziej logiczne niż dzisiejsze newsy. Więc teraz pomyśl sobie o tym, siedząc bezpiecznie w X-Vibe i słuchając tego bitu, bo zaraz wjedzie coś, co na pewno nie jest włamaniem do twojej głowy, chociaż po Olly Murs i Florida można spodziewać się absolutnie wszystkiego, zwłaszcza kiedy wchodzą w tryb Troublemaker. Więc baw się dobrze z tymi gagatkami, bo to czysta energia płynąca prosto w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od niej było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem litości. Więc w pełnym obłędzie szukamy dowodów na to, że Aili to dosłowna deklaracja wiecznej miłości, a nie tylko radiowy wypełniacz. Niech ten numer Surf Mesa i Emily załatwi sprawę. W radiu X-Vibe leczy dla niej od Marka, obyś wreszcie przestał analizować każdy oddech.

latach 90. pewien japoński program dla dzieci wywołał u 700 widzów ataki epilepsji przez migające światła w jednym z odcinków Pokémona. Technologia bywa zabójcza, podobnie jak wspomnienia o tym, co dorośli uważali za bezpieczną rozrywkę. W X-Vibe serwujemy ten nightmare z nutą sarkazmu, więc czas na czerwone gitary i dozwolone do lat 18 w radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż kolejna porcja cyfrowego kurzu. A skoro już tu jesteś, w X-Vibe, wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wsadzić do filmu Poltergeist prawdziwe ludzkie szkielety, bo gumowe repliki były za drogie. Więc aktorzy taplali się w błocie z autentycznymi zwłokami, co tłumaczy, dlaczego ich przerażenie na ekranie jest tak cholernie szcze. A ty pewnie myślałeś, że to tylko dobry warsztat, choć w sumie w tym night market świecie wszystko jest tylko kwestią budżetu i braku sumienia. Więc wbijaj w ten beat, bo zaraz odpłyniemy. A teraz Akon i jego Right Now na na na w

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: shall confess.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż nie wybaczył byłej, ale najbardziej boli go fakt, że musiał oddać jej ekspres do kawy, bo bez niego smakuje mu tylko ta z automatu na stacji. Skoro już przy przeprosinach jesteśmy, apologize to w sumie jedyny moment, kiedy wylewamy żale przed kimś, kto i tak ma nas w nosie, więc niech chociaż dobrze brzmi w radiu X-Vibe. Saxena, Lukus, FN Chill, Jethro. Leci dla ciebie i od ciebie.

Witaj w kolejnym roku, w którym znów siedzisz ze mną, bo pewnie boisz się własnych myśli, albo po prostu masz ten specyficzny rodzaj bezsenności, który leczy się tylko w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku, podczas kręcenia kultowego Predatora, ekipa techniczna o mało nie zeszła na zawał, bo w dżungli znaleźli autentyczne ludzkie szczątki. Okazało się, że to miejsce było wysypiskiem, o czym nikt nie raczył ich poinformować przed rozpoczęciem zdjęć. Całkiem niezły klimat do pracy, nie ma co. To w zasadzie idealny beat na tę noc, kiedy wszystko wydaje się nieco bardziej niepokojące niż za dnia. Skoro już jesteśmy w tym klimacie, posłuchaj jak Sia w remiksie od Chromeo wybacza wszystkim wszystko w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na najważniejsze pytania życiowe. Co jest całkiem zabawne, bo w 1996 roku pewien gość stworzył pierwszego wirtualnego zwierzaka, który nie tylko łył o jedzenie, ale potrafił umrzeć na twoich oczach z powodu twojego lenistwa, co było totalnym szczytem technologicznego sadyzmu tamtej epoki, bo zamiast relaksu dostawałeś cyfrowy pogrzeb w kieszeni. A teraz, gdy w X-Vibe wchodzi ten gęsty beat, musisz przyznać, że życie to tylko niekończący się rytm, którego nie da się zapauzować. Więc lepiej po prostu podkręć głośność, bo teraz Sea Stars i My Music w klimacie X.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

1982 roku pewien gość przez przypadek nagrał na taśmie wideo ducha w swoim telewizorze. A przynajmniej tak twierdził. Co w Nightmarek brzmi jak typowy wieczór z tanim piwem w ręku. Bo czyż to nie urocze, że zamiast wyjść do ludzi woleliśmy patrzeć w szumiący kineskop? Więc teraz Enrique Iglesias, December Bueno i Gente de Zona z Bailando w X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Znowu tu jesteś! Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u specjalisty, ale skoro już siedzisz w tej mrocznej dziurze, to posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji od D i wygłaszać bełkotliwe monologi w masce z gumy, a sprawcy do dziś nie schwytano, co jest całkiem uroczym przykładem na to, że nawet bez internetu można było skutecznie zepsuć ludziom wieczór, wbijając się w ich domy z nieproszoną dawką absurdów w X-Vibe. Skoro lubisz takie dziwne rytmy, to teraz LMFAO i Sexy and I Know It w X-Vibe.

0: I'm sexy and I know it.
1: Kiedyś grało się w Pegasusa, dziś gra się w sentymenty. W Radiu X-Vibe mamy najlepszą playlistę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż nie wybaczył byłej, ale najbardziej boli go fakt, że musiał oddać jej ekspres do kawy, bo bez niego smakuje mu tylko ta z automatu na stacji. Skoro już przy przeprosinach jesteśmy, apologize to w sumie jedyny moment, kiedy wylewamy żale przed kimś, kto i tak ma nas w nosie, więc niech chociaż dobrze brzmi w radiu X-Vibe. Saxena, Lukus, FN Chill, Jethro. Leci dla ciebie i od ciebie. Wenn die anderen aus dem Haus

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dobra, siedzisz tam pewnie w ciemnościach, bo wpasuj się w klimat. Bo w 1982 roku pewien facet wpadł na pomysł, że sprzeda światu maszynkę do robienia lodów, ale zamiast tego stworzył podwaliny pod najbardziej irytującą zabawkę w dziejach, czyli Ferbiego, który w założeniu miał być interaktywny, a w praktyce po nocach włączał się sam w pustym pokoju i gadał w swoim dziwnym języku, co doprowadziło do tego, że agencje wywiadowcze w 2009 roku zakazały ich wnoszenia do baz, bo bały się podsłuchów. Totalny obłęd, prawda? No to teraz posłuchaj czegoś, co przynajmniej nie będzie na ciebie patrzeć swoimi plastikowymi oczami, bo Piotr Szczepanik i jego Kochać w X-Vibe to jedyny słuszny wybór na tę chwilę.

zanim znikniesz w otchłani poranka, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to podczas kręczenia Poltergeista ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było po prostu taniej niż kupować plastikowe atrapy w sklepie z rekwizytami. I teraz pomyśl, że ci wszyscy ludzie biegający po ekranie w panice wcale nie musieli udawać przerażenia, bo obok nich leżały kości ludzi, którzy nigdy nie mieli szansy na Oscara. To dopiero życiowy beat w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze smakuje odrobinę zbyt metalicznie. Ot i uznać ją za przypadek, dlatego lepiej odpuść sobie analizowanie tego, co kryje się w cieniu i po prostu daj się porwać dźwiękom, które zaraz rozetną ciszę w X-Vibe, czyli Kanye West oraz Rick Ross i ich Devil in a New Dress.

Marek z Pragi przesyła wiadomość dla swojej żony Anny, bo potem jak wpadła jej do oka drobinka bawełny z ulubionego swetra, ten utwór o bawełnianym oku Joe idealnie oddaje dramat walki z podrażnioną spojówką. Więc w radiu X Vibe leci Cotton Eye Joe od Rednecks, specjalnie dla Anny od Marka, bo każdy z nas wie, jak ciężko funkcjonować z takim ciałem obcym w oku. If it hadn't been for God, I'd

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było Infinity od James Young w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w dzieciństwie spędził mnóstwo czasu w Seattle, co mocno słychać w jego melancholijnym skillu? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Pink. Zostań z radiem X-Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

0: baby, I'm a fireball.
1: Najpierw dostałeś kulą ognia w twarz, a teraz udajemy, że wszystko jest w porządku i bawimy się świetnie. Chyba czas na terapię, a nie na muzykę. Radio X Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Skoro never enough to twoja życiowa dewiza, to płacz na parkiecie w Crying at the Discotheque masz w pakiecie. Nie martw się, makijaż i tak spłynie, więc baw się dalej w Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

To była Dua Lipa i Training Season w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua wzięła swój pseudonim z albańskiego słowa oznaczającego miłość, choć w dzieciństwie go nienawidziła? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Ghetto Boys. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Ej, tu Bogusław szepty. Próbuję właśnie odkręcić te wszystkie spinacze z dywanu po wczorajszej firmowej imprezie. Puśćcie w końcu to Green Light Fit Florida and Lunch Money Lewis, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X Vibe. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
1: Give me the green light.
2: Oh, yeah.
1: Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
2: Let's go.

Po 7 years czujesz się jak starzec, a All That She Wants przypomina, że i tak nikogo nie obchodzisz. Życie to brutalny żart, ale przynajmniej mamy niezłą playlistę w Radio X Vibe.

dostałam wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 2 lata temu facet w srebrnym kombi zajechał mu drogę na światłach. Więc dedykuję mu Bang Bang od Dyspacz. Bo skoro tamten kierowca tak bardzo chciał wystrzelić do przodu jak z procy, to niech teraz posłucha, jak to brzmi w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To było I Still Think About You zespołu Danger Danger The X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Ted Powley zaczynał karierę jako operator kamery w programie dla dzieci? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Bruno Mars i Cardi B. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to był ILYSP w edycji Ferdinanda Webera, czyli X-Vibe w twoich głośnikach. Wiesz, że wokalista Lani przez lata pracował jako asystent w branży modowej, zanim w ogóle zaczął śpiewać? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Glenn and Chris. Zostań w radiu X-Vibe.

0: snap.
1: Konstanty zmilcza. Siedzę tu i rzucam wszystko w cholerę. Więc puszczajcie w końcu to Detach od Ikim Wild, bo tylko Radio X Vibe jakoś to znosi.

Something About Us było niby romantyczne, a teraz I Wanna Love You. Serio? Chyba musisz mieć bardzo niskie standardy, albo po prostu nie masz pilota. Radio X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

po tym, jak Firework wypaliło ci wszystkie neurony, czas na Alanę. Bo co innego mogłoby skutecznie dobić resztki twojego gustu muzycznego? Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Zeitdass sich was dreht od Ochobani, Herberta Gronemeyera i Ericksona w X-Vibe. Czy wiesz, że Gronemeyer zagrał kiedyś w kultowym filmie Okręt, zanim na dobre zajął się muzyką? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Aleksandra Stan. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem znowu zamówiło kebab z podwójnym sosem. Więc puszczamy mu Dancing with a Stranger od Saxena i AZ, bo to przecież idealny soundtrack do tańca z własnym sumieniem w kuchni. A w radiu X-Vibe ta dedykacja od Marka dla Marka wchodzi gładko jak ten nieszczęsny sos czosnkowy.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: I'm so fresh, man.

23 to wiek, w którym jeszcze masz złudzenia. A potem zostaje ci tylko bycie mechanicznym rock'n'roll robotem w korpoświecie. Przynajmniej muzyka się zgadza. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kazimiera z mogiły tutaj. Znowu upaczkałam się farbą przy tym nieszczęsnym malowaniu kuchni, więc puść mi w końcu Kids Wanna Rock od Bryan Adams, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: To był Heartbeat od Childish Gambino w X-Vibe. Wiedziałeś, że Donald Glover, zanim zajął się muzyką, pisał scenariusze do 30 Rock? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Train w Radiu

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.
1: Hello everybody. Recording live.

Krzysiek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że wysyła raport, ale telefon zmienił to na raport o trupach, przez co teraz muszę jakoś odkupić tę winę, więc leci Good Name Williama Oniabora, bo w sumie po takiej wpadce tylko dobre imię możecie uratować. Słuchasz radia X-Vibe i to był numer dla szefa od Krzyśka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe. What it do, baby boy?

To był Head and Heart w wykonaniu Joel Corey i MNEK w X Vibe. MNEK napisał swój pierwszy hit dla kogoś innego, mając zaledwie 14 lat, co jest lekko przerażające. Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Simple Plan oraz Sean Paul. Zostań w radiu X Vibe.

zjadłeś cake od ED Ocean i teraz masz skagę, która będzie trwać całą eternity. Mam nadzieję, że chociaż cukier był warty tej wizyty u gastrologa. Radio Zetka Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Me, Myself and I, czas na super gay. Bo skoro i tak jesteś sam, to przynajmniej możesz się bawić jak na najlepszej imprezie w mieście. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

To był Rush w wykonaniu Troye Sivan w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od wrzucania coverów na YouTube w swojej sypialni? To następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Maxi Priest i John Galen. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Słuchasz Radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.
1: Dobra, czy państwo mnie słyszą?

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: xvibe.pl

Słuchaj, Stanisława Starnowa z tej strony. Właśnie sprzątam po dzieciakach i muszę puścić mamie to jej ulubione. No, wiesz, One Dance od i Drake, Wizkid, Kyla, bo inaczej nie da żyć. A wy w Radio X Vibe przynajmniej gracie to bez tej całej radiowej sztuczności.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw Walking on a Dream, a teraz A Whiter Shade of Pale. Czyli od lunatykowania w kolorach do blednięcia z przerażenia na widok własnego rachunku za prąd. Witamy w rzeczywistości. Radio X-Vibe.

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim Enola Gay, bo jak widać, jego auto potrzebuje samotności tak bardzo, że aż prosi się o ten utwór od Orchestral Maneuvers in the Dark w radiu X-Vibe.

To było Baby Baby od Amy Grant w X-Vibe. Wiedziałeś, że Amy napisała ten tekst dla swojej córeczki, kiedy ta miała zaledwie kilka tygodni? Mamy dla ciebie następne hity dla pokolenia X. A za chwilę rozkręcają się Far East Movement, The Cataracs i Dev. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Latch, Disclosure i Sam Smith w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sam Smith jest dalekim kuzynem Lily Allen? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Donna Summer. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu zrozumiał, że to hymn o desperackiej potrzebie natychmiastowego wyjścia z domu, gdy tylko ona wpada z wizytą i zaczyna sprzątać lodówkę. Słuchajcie, to czysta prawda o tym, jak ważne jest, żeby być tu i teraz, czyli najdalej jak się da od jej dobrych rad. Więc leci to dla teściowej od Marka w Radiu X Vibe. Jesus Jones, Right Here, Right Now. Niech ta muzyka przyniesie wam wreszcie upragniony spokój.

Najpierw było hip-hop hooray, a potem I don't care. Czyli w skrócie, najpierw udawaliśmy entuzjazm, a teraz mamy wywalone na wszystko, tak jak na tę pracę. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Najpierw było bad, a teraz shoot your shot. Jeśli twoje życie to pasmo tak błyskotliwych decyzji, to szczerze współczuję. Ale hej, przynajmniej dobrze brzmi w Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Lil Boothang od Paula Russella w X-Vibe. Paul, zanim wbił na listy przebojów, pracował jako analityk danych, więc w sumie liczył nasze gusta. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tears for Fears w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomych paczek z nieodebraną przesyłką, który zasypuje go powiadomieniami.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

po tym goodbye wolałbyś chyba zniknąć, ale zamiast tego wjeżdża Nessaya i znowu musisz udawać, że to lubisz. Wybacz, to nie moja wina, że masz tak słaby gust. Radio X Vibes.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu. Bo najwyraźniej słuchanie muzyki w środku nocy to jedyny sposób, żeby wreszcie przestać być dla nas wszystkich kimś anonimowym. Więc skoro już musimy słuchać tego huku, niech to będzie przynajmniej You w wykonaniu Ten Sharp, bo w końcu po tym wszystkim to właśnie ty jesteś powodem moich nieprzespanych nocy. W radiu X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Pump Up the Volume zespołu M.A.R.R.S. w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten kawałek powstał w zaledwie kilka dni, bo wytwórnia chciała go wypchnąć przed końcem roku? To następny hit dla pokolenia X, czyli zaraz wjeżdża Industry. Zostań z radiem X-Vibe.

Jacek Lech i jego pytanie o to, co jej mogłeś dać, brzmią dziś równie nostalgicznie, co wspomnienie roku 1984, kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy model telefonu komórkowego, ważący prawie kilogram. Noszenie takiej cegły w kieszeni wymagało sporej determinacji, podobnej do wiary w to, że niektóre miłosne obietnice przetrwają próbę czasu. Skoro jednak wolisz czekać na kogoś, kto faktycznie się pojawi, zamiast rozpamiętywać dawne błędy, to mam dla Ciebie idealny soundtrack na ten wieczór. Czas na odrobinę folkowego zbiełku, który przypomni Ci, że cierpliwość bywa cnotą, nawet jeśli w radiu X-Vibe wolisz raczej konkretne brzmienia niż długie wyczekiwanie. Teraz Mumford & Sons i I Will Wait w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, która po wczorajszym remoncie znowu wysypała gruz na trawnik. Więc to Beautiful Disaster jest idealnym opisem tej sterty cegieł, która teraz szpieci całe osiedle. Słusznie, Marek. W końcu nic tak nie niszczy estetyki dzielni jak źle składowany gruz. Totalny obłęd. A teraz w Radiu X Vibe 311. Beautiful Disaster dla sąsiadki od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Robert Redwijk pytał, dlaczego nie my? A ja mam jedno pytanie. Dlaczego w 2006 roku ktoś uznał, że noszenie spodni z obniżonym stanem tak nisko to szczyt elegancji? Bo przecież to był wizualny zamach na ludzką godność. Choć w sumie w X-Vibe widzieliśmy już gorsze modowe katastrofy, więc może po prostu przejdźmy do czegoś, co sprawi, że zapomnisz o tym smutnym widoku. Kiedy Jason Derulo wchodzi z tym swoim charakterystycznym wokalem w Want to Want Me w X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Middle of the Night od Lone Tusker Vix Vibe. Czy wiesz, że ci goście nagrywają swoje utwory w garażu, który dawniej służył za schron przeciwatomowy? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Dead or Alive. Zostań w radiu X Vibe.

Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

Fajm. I ta sama chwila to dowód na to, że nawet po 20 latach te same dylematy brzmią równie znajomo. Choć przynajmniej nie musimy już martwić się o przewijanie kaset ołówkiem. Skoro mowa o minionych dekadach, warto wspomnieć, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowych zwierzaków, które wymagały więcej uwagi niż nie jeden domowy partner. Skoro tamte emocje już za nami, czas przeskoczyć z sentymentalnych balad w stronę zdecydowanie bardziej konkretnego klimatu, gdzie zamiast wirtualnych zwierząt liczy się tylko odpowiedni ruch bioder w radiu X-Vibe. Teraz Beyoncé i Sean Paul w utworze Baby Boy w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Obsession to instrukcja obsługi wywoływania duchów w piwnicy, a nie żadne tam miłosne wyznanie. Totalny odlot, ale w sumie kto i nie chciał pogadać z przodkami przy dobrym bachacie? A teraz w Radiu X-Vibe, Aventura, Judy Santos, Obsession. Dla żony od Marka.

Michael Markadi znowu próbuje nas przekonać, że życie to wieczna niepewność. Choć patrząc na rok 2010, kiedy to świat zachwycił się pierwszym iPadem, widać, że technologia pędzi szybciej niż nasz rozsądek przy wyborze kolejnego drinka. Skoro już jesteśmy przy prędkości i odrobinie szaleństwa, warto przypomnieć sobie czasy, gdy latanie w kosmos było marzeniem, a nie zwykłym wyjściem do sklepu po bułki. Czas zapiąć pasy, bo teraz Far East Movement oraz Ryan Tedder zabierają Cię w podróż do gwiazd. W Radiu X Vibe.

słyszałeś Didiego i Coming Home w X5. Wiedziałeś, że Skylar Grey napisała ten hit w zaledwie godzinę, czekając na autobus. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Faith No More. Zostań w Radiu X5.

0: Radio Pokolenia X.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

to był Jamal Jumbo Jet i USPM z Policemanem, po którym w sumie mam ochotę sprawdzić, czy moje dokumenty są wciąż ważne. Choć 2009 rok, kiedy to świat oszalał na punkcie pierwszej części filmu Avatar, nauczył mnie, że czas leci zdecydowanie zbyt szybko. I przejmować się takimi drobnostkami. Dzisiaj wieczorem w Radiu X Vibe zmieniamy klimat na nieco spokojniejszy, bo bieganie za radiowozami to zdecydowanie nie jest mój ulubiony sposób na spędzanie wtorku. Więc zamiast uciekać, lepiej po prostu zaplanować sobie wyjazd w jakieś miejsce, gdzie nikt nas nie znajdzie. Teraz George Ezra i jego Budapest w Radiu X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo wreszcie przestała czarować i rzucać uroki na jego domowy budżet, co w tekście o magii w łóżku jest przecież oczywistą przestrogą przed szarlatanerią. A teraz w Radiu X Vibe Ciara, Justin Timberlake, Love Sex Magic dla teściowej od Marka.
1: One, two, three.

kwiaty od Crystal Rock brzmią dziś wyjątkowo niewinnie, choć wszyscy wiemy, że w rzeczywistości to zazwyczaj tylko wstęp do większych kłopotów, podobnie jak w 1982 roku, kiedy to pewien zespół z Liverpoolu udowodnił, że fryzura może być groźniejsza od broni masowego rażenia. Bo kto przy zdrowych zmysłach układałby włosy w stronę horyzontu, jeśli nie oni? A skoro już jesteśmy przy ucieczkach przed rzeczywistością, to czas na A Flock of Seagulls i Irene w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Bad Habits w wykonaniu Lone Tusker i Victorii Voss, czyli X-Vibe. Wiesz, że Lone Tusker to w rzeczywistości projekt muzyka, który wcześniej zawodowo zajmował się stolarstwem. To następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Fuel. Zostań z radiem

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

skoro guma od Big Cyca już za nami, czas przyznać, że stylizacja Skiby z tamtych lat to nadal dowód na to, że odwaga nie zawsze idzie w parze z dobrym gustem. Skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to w 1996 roku pewien Japończyk stworzył Tamagotchi, zmuszając miliony ludzi do opieki nad cyfrowym stworem, który padał z głodu szybciej niż obietnice polityków. To idealny moment, żeby przeskoczyć z polskiego absurdu w klimaty, gdzie nikt nie bawi się w wirtualne zwierzątka, bo wjeżdżamy w zupełnie inny, cięższy kaliber. Więc zapnij pasy, bo teraz YG, Jeezy oraz Rich Homie Kwan i Majnega w radiu.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo kiedy śpiewają Und wenn ein Lied, to w końcu oficjalne potwierdzenie, że jej piosenka na budziku rzeczywiście nie pozwala mu przeżyć poranka bez zawału. Totalny obłęd, ale w sumie kto i wytrzymał taki koncert co rano. A teraz w Radio X Vibe Sonne Mannheims. Und wenn ein Lied dla żony od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

pan różowy kucyk właśnie galopował przez uszy, a ty pewnie zastanawiasz się, czy nie czas na zmianę klimatu na coś mniej neonowego. W 1987 roku ludzie wierzyli, że największym zagrożeniem dla świata jest dziura ozonowa, a nie to, czy masz wystarczająco dużo filtrów na zdjęciu z wakacji. Skoro już przy wakacjach jesteśmy, czas zrzucić ten róż i poczuć słońce, które wypala mózg bardziej niż kiepskie decyzje z młodości. Więc teraz Phantom Planet i Kalifornia w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Z brzmienia podobne zupełnie do niczego. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

To był Am I Wrong, Nico & Vince w X5. Czy wiesz, że Nico, zanim zajął się muzyką, pracował w opiece społecznej? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Corinne Bailey Rae. Zostań z radiem X5.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Witajcie, witajcie, drodzy słuchacze. Wybiła godzina 22 w radiu X-Vibe, a więc czas rozpocząć audycję Old and Gold, jak to w każdy wtorek. Od godziny 22 do północy będę prezentować dla was piosenki pieczałowicie wybrane przez magazyn Billboard, dokładnie z listy tych 100 najgorętszych hitów. W zeszłym tygodniu prezentowałem dla was piosenki z roku 1995. Dzisiaj, idąc właśnie tymże kluczem, rok 1996 i już dokładnie trzecia półeczka. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę uda mi się rozbudować tę audycję, aby móc wam zaprezentować jeszcze przez co najmniej 2 lata te piosenki właśnie zgodnie z magazynem Billboard. Ale to już, że tak powiem, moje myślenie. Moi drodzy, żeby wszyscy mogli dołączyć, kilka takich informacji tutaj związanych właśnie z samą audycją Old and Gold. I może nie tyle, że z audycją Old and Gold, ale z rozgłośnią X-Vibe, rozgłośnią internetową. W momencie, kiedy sobie wejdziecie na naszą stronę xvibe.pl i zjedziecie obrazem troszeczkę niżej, znajduje się tutaj kącik marudzenia, zaraz właśnie pod informacją, co teraz jest grane. W kąciku marudzenia możecie wyrazić swoje opinie na temat danej piosenki. Mogą to być właśnie przychylne komentarze, mogą to być komentarze krytyczne, jeżeli wam jakaś piosenka nie przypadnie do gustu, a może to też będzie otwarciem takim dość ciekawym do jakiejś dyskusji pomiędzy słuchaczami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli coś takiego by się tutaj pojawiło. Oczywiście samą główną stroną Człowiek nie żyje, i w ten oto sposób pragnę was zaprosić do zobaczenia, odwiedzenia ramówki na naszej stronie. Dowiecie się, że na przykład w poniedziałek ma swoją audycję autorską Adrian, Play of Beats, od godziny 20 do 22, we wtorek niezmiennie Old and Gold. W czwartek Marcin prowadzi audycję rockowa propagacja od 21 do 22.30. Drugie oblicze Marcina wybrzmiewa w piątek. Jest to Funky House od 22 do 23. W sobotę po raz pierwszy wybrzmi kobiecy głos w radiu X-Vibe. Jest to głos Kasi w jej audycji Myśli Nieuczesane od 22 do 23. I w niedzielę od godziny 18 do 20 naszą ramówkę zamyka Aleksandra i jej audycja Dźwięki z taśmy. Więcej informacji na temat samych prowadzących, a także audycji, które są dla was przygotowywane przez nich, postaram się na koniec audycji dla was tutaj zdradzić, ale żebyście wiedzieli, z czym w ogóle przychodzimy do was i co tworzymy, najlepsze będzie miejsce powtórki. Tutaj będziecie mogli posłuchać wszystkich audycji, które były do tej pory przygotowywane. Działa to mniej więcej na zasadzie podcastu. Być może troszeczkę można to też porównać do archiwum. Ale Radio X-Vibe nie jest jedyną internetową rozgłośnią. Jest nią również stacja X-Stacja. Dokładnie X-Stacja.pl. I tutaj w każdą niedzielę od godziny 17 do 20 Dominik Czucz-Niebrzegowski prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu. W momencie, kiedy odwiedzicie sobie media społecznościowe, takie jak Facebook i wpiszecie sobie Siła Wyrazu, myślnik, audycja, od razu będziecie zabrani na właściwą stronę, na właściwy fanpage, gdzie będziecie mogli poznać wszystkie szczegóły, które pozwolą wam współtworzyć właśnie audycję Siła Wyrazu. Słowo na ten tydzień, do którego możecie wysłać swoje piosenki, to piwnica, moi drodzy. Tak jest. Tak więc, jeżeli macie jakieś swoje ukryte głęboko gdzieś hity, możecie jak najbardziej je podesłać do Dominika. To jest pierwsza sprawa. No oczywiście z Dominikiem jesteśmy zdania, że muzyka łączy, a nie dzieli. W ten oto sposób powstał nasz wspólny hashtag Ponad Podziałami i w ten oto sposób właśnie z tą myślą razem polecamy się wzajemnie. Tak więc z tego miejsca pragnę pozdrowić Dominika i chylić mu czoła za wytrwałość w tworzeniu swojej audycji. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie, jeżeli mamy wstępne informacje przekazane, podane, jak najbardziej możemy przejść do tej właściwej części już audycji Old and Gold. Pierwsza ciekawostka i pierwsza piosenka. Only You, czyli debiutancki singiel zespołu R&B 112 z ich debiutanckiego albumu z 1996 roku, zatytułowanego po prostu 112. Tak jak nazwa grupy. Został on wydany przez Bad Boy Records. Zarówno oryginał, jak i remix zostały wydane jako single odpowiednio w maju i lipcu 1996 roku. W obu wersjach utworu wokal prowadzący stanowią Q, Slim i Maze. Przepraszam was bardzo, i Mike. W oryginale występuje ten Notorious B.I.G., a w remiksie zarówno Big, jak i Maze. Oryginał zawiera sample z utworu I Get Lifted, Casey and the Sunshine Band. Utwór wyprodukowany przez Stevie J i Shauna Combsa osiągnął pierwsze miejsce na dwóch listach przebojów Billboardu: Hot Dance Singles, Sales i Hot R&B Hip Hop Airplay. Utwór zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard Hot 100, dokładnie 27 lipca 1996 roku, spędzając na niej łącznie 39 tygodni. Dobrze, w takim układzie nie przedłużam tej chwili. Niech wybrzmi pierwsza piosenka audycji Old and Gold i będzie to Only You zespołu 112 wraz z udziałem The Notorious B.I.G.

Moi drodzy, nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, ale ja nie wiedziałem o tym, znaczy wcześniej jakoś nie zwróciłem uwagi na to, że Notorious B.I.G. tak troszeczkę

ale, że tak powiem, nie razi aż tak bardzo, przynajmniej chyba mnie. No nie wiem, cóż, tak wyszło. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przyszedł czas na kolejną piosenkę i będzie to Down Low, Nobody Has to Know. Utwór R&B o niewierności autorstwa amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów R. Kelly'ego. Wydany w 1995 roku na drugim albumie Kelly'ego zatytułowanym po prostu 1995. Utwór przez 7 tygodni zajmował czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100 i pierwsze miejsce na liście Billboard R&B Singles Chart, co czyni go piątym singlem Kelly'ego z tego albumu. Gościnnie w utworze wystąpił amerykański wokalista R&B Ron Eilly z Eilly Brothers. Tekst utworu jest przedstawiony z perspektywy partnera kobiety, który namawia ją do zachowania ich związku w tajemnicy. Powiem wam, że bazując mniej więcej na tym, co wyczyniał R. Kelly i jego upodobaniach, wcale się nie dziwię, że taką piosenkę stworzył. No ale cóż, nie będę tutaj osądzać. Fakt faktem, no, przyczynił się troszeczkę tak mocno do tworzenia kultury R&B. Dzięki temu jest też troszeczkę rozpoznawalny, no, że gdzieś tam, powiedzmy, gustował w młodszych, poniżej 18 roku życia, dziewczynach i zajmował się, że tak powiem, handlem również kobietami. No, no cóż, no, każdy musi mieć jakieś wady. Ajko, no ale cóż. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy. R. Kelly featuring Roland Eilly. Down low, nobody has to know.

0: No cóż, no fakt faktem ma swoje za uszami, ale trzeba przyznać, że muzykę z gatunku R&B rzeczywiście chłopak potrafi, robi, potrafił, bo już zakończył swoją karierę muzyczną. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przyszedł czas na kolejną piosenkę, wybraną starannie, tak, jak najbardziej przez magazyn Billboard. Będzie to You're the One. Utwór nagrany przez żeńskie trio wokalne R&B ze Stanów Zjednoczonych, SWV, na ich drugi album studyjny, New Beginning. Wytwórnia RCA Records wydała utwór 29 marca 1996 roku jako główny singiel z płyty New Beginning. You're the One znalazł się na szczycie listy przebojów Billboard Hot R&B Singles w USA i znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100 oraz w Nowej Zelandii, zdobywając status złotej płyty w obu krajach. No to jestem bardzo ciekawy, jak ta piosenka przypadnie wam do gustu, moi drodzy. SWV, You're the One.
1: You're the one.

Generalnie muszę wam przyznać, że przyjemny beat, bardzo przyjemna muzyka. Jest jednak na dłuższą metę taka piosenka, wydaje mi się, troszeczkę monotonna, ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne odczucie. Oczywiście kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji, możecie się zgodzić właśnie z moją opinią. Jestem z tym jak najbardziej w porządku, ale możecie tak samo wyrazić swoją opinię. Jeżeli by jest różna w 100% powiedzmy od mojej, jak najbardziej będzie mi bardzo miło, jeżeli i taką informację zostawicie, na przykład Łukaszu, wcale nie masz racji, piosenka jest świetna, a monotonną to prowadzisz na przykład audycję. Możecie i nawet taki komentarz zostawić. Będzie mi również bardzo, bardzo miło. Postaram się do niego ustosunkować. Dobrze, moi drodzy, na początku pierwsze trzy piosenki takie mocno właśnie w klimacie R&B, ale teraz zabieram was w zupełnie inną podróż muzyczną, kochani. Sweet Dreams. Ola, ola, ojejku, strasznie to się wymawia, ale niech będzie. Utwór nagrany przez niemiecki duet Eurodance, La Bouche. Tak jest, moi drodzy, zabieram was z powrotem do Europy, do Niemiec, tak jest. Pierwotnie został wydany w kwietniu 1994 roku przez RCA Records jako główny singiel z debiutanckiego albumu duetu o tym samym tytule. W Ameryce Północnej utwór ukazał się w listopadzie 1995 roku. Sweet Dreams zebrał pochlebne recenzje krytyków muzycznych i odniósł globalny sukces komercyjny, osiągając pierwsze miejsce we Włoszech oraz na kanadyjskiej liście przebojów RPM Dance Urban. W Stanach Zjednoczonych osiągnął 13 miejsce na liście Billboard Hot 100, 3 miejsce na liście Billboard Hot Dance Club Play i 8 miejsce na liście Cashbox Top 100. Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Melanie Thornton z zespołu La Bouche zaczęła realizować swoje marzenie o karierze zawodowej wokalistki śpiewającej w zespole Danger Zone. Po 2 latach w zespole chciała się zmienić. Jej siostra namawiała Thornton na wyjazd za granicę, gdzie jej rodzina miała kontakty w branży muzycznej. Thornton przyjechała do Niemiec w 1992 roku z $15 w kieszeni i znalazła pracę u kilku drobnych producentów płytowych, którzy potrzebowali wokalistki do utworów demo. Odkryła wtedy, że może zarobić więcej na sesjach studyjnych niż na koncertach. Thornton zwróciła na siebie uwagę niemieckiego producenta Franka Fariana zupełnie przypadkiem. Pracowała jako wokalistka sesyjna w studiu, nagrywając Sweet Dreams, piosenkę, którą współtworzyła. Moi drodzy, no, nie pozostaje nic innego, jak po prostu was zaprosić na Eurodance. Tak jest, w wykonaniu La Bouche i ich piosenka Sweet Dreams.

Tak jest. Z jednej strony niesamowity, charakterystyczny dźwięk lat 90. Tak, troszeczkę kiczowaty, ale z drugiej strony no, niezwykle charakterystyczny i utożsamiający właśnie lata 90. No, nie wiem za bardzo właśnie, jak to nazwać, jak się nawet do tego odnieść w sumie. Ale w tym kiczu jest coś wyjątkowego. No, wybaczcie za taką krytykę, wybaczcie za takie słowa, być może mocne troszeczkę, ale tak mi się to troszeczkę kojarzy, ale w sumie no całe no, większe, jakieś takie powiedzmy poważniejsze i większe hity, które były jakoś tak powiedzmy prezentowane właśnie w latach 90., czy nawet właśnie w połowie lat 90., no brzmiała bardzo podobnie. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ach, cudmiot i malina. No, zresztą nie wiem, czy pamiętacie, też mniej więcej w okolicach połowy lat 90. Bardzo rozpoznawalny był Modo, czyli tak zwany niemiecki disco polo. Boże, jak to w ogóle brzmi? Niemieckie disco polo. To będzie Deutsche Polo. Deutsche Disco, przepraszam was bardzo. Jak polon, to polskie. Jak Niemcy, to nie mogą być polskie. A disco polo jest jedno jedyne i Deutsche Disco jest też jedno. Ale tak, Modo jak najbardziej był również w tamtych czasach bardzo, bardzo znany. Warto wrócić do jego twórczości? Nie mnie oceniać, absolutnie nie. Ale dobrze, bo kolejna wokalistka już jest gotowa, aby być zaprezentowaną. A cóż to będzie? Kto to będzie? Like This and Like That, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Moniki, w której gościnnie wystąpił raper Mr. Malik. Została wydana jako drugi singiel obok utworu Before You Walk Out of My Life z debiutanckiego albumu studyjnego Moniki, Miss Thing. Utwór został zbudowany na podstawie sampla z utworu Spoonin' Rap z 1979 roku w wykonaniu Sugar Hill Gang, a jego autorem jest Gabriel Jackson, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie głos oddaję Monice. Tak jest, Monika, Like This and Like That.

Moi drodzy, to była Monika. Tak jest. Troszeczkę znowu powrotu do piosenki z gatunku R&B, ale teraz będzie, a dokładnie, teraz będzie niesamowita odskocznia od właśnie takiego umpa-umpa, troszeczkę właśnie R&B i zupełnie coś innego niż przed chwileczką usłyszany Eurodance. Moi drodzy, z ogromną radością, z ogromną, wielką przyjemnością tę piosenkę wam zaproponuję i zaprezentuję. Breakfast at Tiffany's to piosenka amerykańskiego zespołu rocka alternatywnego Deep Blue Something. Pierwotnie ukazała się na albumie Eleventh Song z 1993 roku, a następnie została ponownie nagrana i wydana na albumie Home z 1994 roku. Wydana jako singiel w efekcie końcowym i finalnie w lipcu 1995 roku przez Interscope i Rainmaker. Piosenka była jedynym hitem zespołu w Stanach Zjednoczonych, osiągając piąte miejsce na liście Billboard Hot 100 w styczniu 1996 roku. Breakfast at Tiffany's jest śpiewany z perspektywy mężczyzny, którego dziewczyna jest bliska zerwania, ponieważ nic ich nie łączy. Zdesperowany, by coś znaleźć, mężczyzna wspomina film z Audrey Hepburn, Śniadanie u Tiffany'ego, a jego dziewczyna wspomina, że oboje się w nim lubili. Inspiracją do tekstu piosenki był film Rzymskie wakacje, ale autor tekstu Todd Pipes uznał, że lepszym tytułem byłby któryś z innych filmów z udziałem Audrey Hepburn. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie troszeczkę rocka podczas dzisiejszej audycji Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

O tak, Breakfast at Tiffany's, moi drodzy. Deep Blue Something. Aj, bardzo przyjemna piosenka. I z ręką na sercu muszę przyznać, że ta gitarka, która wiedzie prym, że tak powiem, w tej piosence, brzmi naprawdę fenomenalnie, jest niezwykle charakterystyczna i już po pierwszych rytmach można rozpoznać, cóż to za piosenka, moi drodzy. Mam nadzieję, że czerpaliście również i wy ogromną przyjemność z jej słuchania, co i ja. Jeżeli nie, no trudno, może następna piosenka przypadnie wam bardziej do gustu, a będzie to 1, 2, 3, 4, something new. No, Jezu, powiem wam, że czasami jak oni piszą z takimi właśnie, takim slangiem i w ogóle, można się naprawdę, kurczę, pochlastać. Dobra, no to jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, something new. Tak jest, tam jest literka P, nie something, tylko something. Nie wiem, jakiś... Dobra, nie nastawiam się negatywnie. Cóż to za utwór? Jest to utwór amerykańskiego rapera Coolio. Był to trzeci singiel z jego drugiego albumu studyjnego Gangsta's Paradise, wydanego w lutym 1996 roku przez Tommy Boy Entertainment. Początkowo zatytułowany Something New, utwór wykorzystuje sample z utworu Things High, Grip Your Hips and Move, nagranego w 1981 roku przez amerykańskiego trębacza jazzowego Toma Browna, a także zawiera sample wokalu z utworu Wicca Rap zespołu Evisions z 1981 roku. Utwór odniósł sukces w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Francji, Islandii i Nowej Zelandii, gdzie znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów. Dobrze, no mam nadzieję, że to Something New 1, 2, 3, 4 Coolio będzie lepsze niż sam tytuł. Posłuchajmy w takim układzie.

Jakiś komentarz z mojej strony? Tak, nie, więcej nie. Nie moje klimaty, nie moja bajka. Coolio poza Gangsta's Paradise, moim zdaniem, znaczy inna jego twórczość, że tak powiem, nie przypadła mi do gustu poza właśnie Gangsta's Paradise. Nawet ten I See You When You Get There, okej, okay, spoko, ale takie właśnie też troszeczkę na jedną nutę. Tak więc, dobrze, moi drodzy, w takim układzie coś może w klimacie Breakfast at Tiffany's, co wy na to? Dobrze, no to jeżeli nie ma sprzeciwu, zobaczmy, któż to mógłby nam stanąć na wysokości tegoż zadania muzycznego. Piosenka, ależ was proszę bardzo, The World I Know, amerykańskiego zespołu rockowego Collective Soul z ich drugiego albumu studyjnego Collective Soul. No cóż za zbieg okoliczności. Utwór został wydany jako czwarty singiel z albumu w październiku 1995 roku. The World I Know osiągnął 19 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, spędził 4 tygodnie na pierwszym miejscu listy Billboard Album Rock Tracks i stał się pierwszym singlem numer 1 na liście Billboard Triple A. Moi drodzy, dobrze, w takim układzie Collective Soul jest wam bardzo dobrze znany, już tutaj wybrzmiewali wcześniej w audycji Old and Gold, ale zobaczymy właśnie, czy ta piosenka The World I Know również wam się spodoba. Posłuchajmy razem.

0: Muszę wam przyznać, że początek piosenki, tutaj właśnie tej Collective Soul, The World I Know, bardzo mi przypominał wstęp do piosenki zespołu Goo Goo Dolls, Iris. Gdzieś tak powiedzmy ta gitara otwierająca piosenkę wybrzmiewa bardzo, bardzo podobnie. No możecie zostawić swój komentarz w kąciku marudzenia, czy zgadzacie się ze mną, czy też mieliście takie wstępne wrażenie, a że te dwie piosenki brzmią bardzo podobnie, przynajmniej ich otwarcie. A później jednak zupełnie inne brzmienie, zupełnie inne dźwięki i zupełnie inne przesłanie. Dobrze, w takim układzie przechodzimy do kolejnej propozycji muzycznej dzisiejszej audycji Blackstreet. Przepraszam was bardzo, bo sprzedałem właśnie zespół, ale piosenka to No Diggity. Utwór amerykańskiej grupy R&B, tak jest, Blackstreet, w której występują amerykańscy raperzy Dr. Dre i Quinn Penn. Jest to pierwszy singiel z ich drugiego albumu studyjnego Another Level. Utwór zawiera sample z utworu Billa Withersa Grandma's Hands. No Diggity został wydany przez Interscope Records 29 lipca 1996 roku i osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, Islandii i Nowej Zelandii. No Diggity sprzedało się w 1996 roku w nakładzie 1 600 000 egzemplarzy i zdobyło w 1998 roku nagrodę Grammy w kategorii najlepszy występ R&B duetu lub grupy wokalnej. Future Records Recording Studios, dawnym studiu Teddy'ego Riley'a w Virginia Beach w stanie Virginia, Riley spotkał Williama Skilesa Stewarta, eksperymentującego z samplem utworu Grandma's Hands Billa Withersa. Riley nalegał, aby Stewart dostarczył mu ten sample. Riley pierwotnie zaproponował piosenkę Guy'owi, oczywiście mowa o Guy Ritchie, w ramach ich krótkiego reaktywowania w 1996 roku. Po nieudanym nagraniu materiału zasugerował piosenkę wokaliście Guy'a, Aaronowi Hallowi, który odmówił udziału w nagraniu. Następnie zaproponował piosenkę swojemu drugiemu zespołowi. Jest to nie inaczej. Blackstreet, moi drodzy. Dobrze, jestem bardzo ciekawy, cóż nam tutaj właśnie wyszło, jaka to będzie piosenka i czy oczywiście też wam przypadnie do gustu. No to posłuchajmy w takim układzie. No Diggity, Blackstreet featuring Dr. Dre.
1: Play on, play that. Yo, Dre, drop the verse.

get I like rock. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out, we out. Powiem wam, że choć nie jestem wielkim zwolennikiem rapu, hip-hopu, czy ewentualnie właśnie takich tego typu podobnych gatunków, to jednak ta piosenka coś w sobie ciekawego ma. No, oczywiście charakterystyczne pianino. Tak, pianino to będzie. Tak więc zdarza się, że na temat czegoś, co z góry może mi się nie podobać, a też wypowiem się pozytywnie. Czy często się to zdarza? Ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę, ale możecie się o tym przekonać regularnie, słuchając oczywiście audycji Old and Gold, tylko i wyłącznie w radiu X-Vibe, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie zabieram was w troszeczkę inną podróż. Będzie to znowu powrót do R&B, tak, ale będzie to coś, mam nadzieję, co również przypadnie wam do gustu. Anything. Utwór napisany i nagrany przez amerykańskie trio R&B 3T, wydany przez wytwórnię MJJ jako pierwszy singiel z ich debiutanckiego albumu Brotherhood. Utwór zajął drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów i 15 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA 26 stycznia 1996 roku ukazał się status złotej płyty, znaczy uzyskał, przepraszam, nie ukazał się, tylko piosenka uzyskała status złotej płyty, czyli wniosek sprzedali co najmniej 500 000 egzemplarzy tego singla, tej piosenki. Dobrze, w takim układzie niech będzie. Jeszcze raz R&B podczas dzisiejszej audycji, a kolejna piosenka to będzie istna petarda, której już nie mogę się doczekać, żeby wam zaprezentować. A na razie Anything, zespół 3T.

Powiem wam, że kiedy byłem już troszeczkę starszym człowiekiem, nadal młodym, ale już wiedziałem, że pszczółki, kwiatuszki, no to tam coś tam, powiedzmy, tentegesm razem robią, fikumiku i tak dalej, no to usłyszałem takie określenie konkretnych piosenek, pościeluwa. Usłyszałem to oczywiście od mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam, bo zakładam, że jest wśród grona słuchaczy. Tak więc w ten oto sposób moja mama poszerzyła mój słownik o nowe słowo, o kolejne słowo, jakże miłe, sympatyczne i przyjemne, tak, określenie piosenek pościeluwy. No i to mi akurat ta właśnie jedna konkretna propozycja idealnie pasuje właśnie do tego określenia. Pościeluwa, aż jak się patrzy. Cudowna, wspaniała, ale można też i tańca przytulańca do niej wykonać. Dobrze, obiecałem wam istną petardę muzyczną po wcześniejszej propozycji muzycznej Anything zespołu 3T. No i to cóż, zabieram was w takim układzie na tę podróż muzyczną. 1979 to utwór amerykańskiego zespołu rocka alternatywnego Smashing Pumpkins. Został wydany 23 stycznia 1996 roku jako drugi singiel z ich trzeciego albumu studyjnego Melancholy and the Infinite Sadness. 1979 został napisany przez frontmana Billego Corgana i zawiera pętle i sample nietypowe dla poprzednich utworów Smashing Pumpkins. Utwór zapowiada synth-popowe brzmienie, które zespół miał rozwinąć bardziej otwarcie na albumie Adore oraz single.

się w pierwszej 20 list przebojów w kilku innych krajach, w tym w Australii i Wielkiej Brytanii. Był nominowany do nagrody Płyta Roku i najlepszego wykonania rockowego duetu lub zespołu z wokalistą podczas 39. dorocznej gali rozdania nagród Grammy, a także zdobył nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Najlepszy teledysk alternatywny. Dobrze, moi drodzy, starczy tego wstępu. Czas posłuchać tego hitu, tego klasyka. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę i powiem wam, że byłem zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, że pochodzi właśnie ona z lat 90. No cóż, wielkie hity powstawały właśnie też i wtedy. Czemuż by dalej tego nie kontynuować? Dobrze, oj, za dużo myśli, naraz mam na myśli. Dobrze, moi drodzy, czas zaprezentować wam piosenkę The Smashing Pumpkins 1979.

Oj, charakterystyczny głos Billego Corgana jest naprawdę wspaniały. Powiem wam, że w ogóle przygoda moja, znaczy moja przygoda z The Smashing Pumpkins zaczęła się od kupienia ich dwupłytowego albumu The Greatest Hits of Smashing Pumpkins, czy jakoś tak to było. Pamiętam, że no całe dwupłytowe wydanie, cały właśnie dwupłytowy album był no wręcz fenomenalny, bardzo przyjemnie się słuchało i kurczę, aż żałuję, że gdzieś zapodziałem tę płytę. Znaczy, wiem, gdzie jest, ale no już praktycznie jest na pewno do odzyskania, ale wymagałoby to troszeczkę zachodu. No ale dobrze, no w takim układzie zmieniamy klimat i teraz troszeczkę kobiecych głosów. Digging on You, piosenka amerykańskiego girls bandu TLC z drugiego albumu studyjnego grupy Crazy Sexy Cool. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Babyface. Został wydany przez LaFace i Arista Records dokładnie 10 października 1995 roku jako czwarty i ostatni singiel z albumu. Popowa ballada, w której grają gitara, syntezator i automat perkusyjny. Tekst utworu przedstawia relacje między mężczyzną i kobietą w letnie popołudnie. Digging on You zebrał generalnie pozytywne recenzje krytyków muzycznych, z których wielu chwaliło produkcję. Utwór zadebiutował na 5. miejscu na liście Billboard Harmon 100 w USA. Uzyskał status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Wydano kilka remiksów Digging on You, które według Billboardu obejmowały zarówno wersje na żywo i z instrumentami dętymi i inspirowanymi jazzem, jak i hybrydę popu i house'u. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie oczywiście jak najbardziej oryginał zespołu TLC, Digging on You, już tutaj jest dla was prezentowany.

To trzeba przyznać, że właśnie lata 90., pomimo tego, że też TLC to zespół głównie z gatunku R&B, to można powiedzieć, chociaż kurde, ciężko dziewczyny zaklasyfikować jako R&B, ale mają kilka właśnie też ciekawych piosenek z tego gatunku. I powiem wam, że potrafiły się wyróżnić, pomimo tego, że był ogrom wręcz tego gatunku w latach 90., to jednak TLC jest na tyle charakterystyczny, że spokojnie się ich rozpozna. Znaczy nie ich, tylko je, bo to dziewczyny. Dziewczyny da się bez żadnego problemu rozpoznać. Dobrze, pozostaniemy w takim układzie przy dźwiękach R&B, a będzie to Monika, która już dzisiaj nam wybrzmiała troszeczkę wcześniej, ale myślę, że ta propozycja też będzie i ciekawą piosenką. Zobaczmy. Why I Love You So Much, amerykańskiej piosenkarki R&B Moniki. Została napisana i wyprodukowana przez Drella Simonsa, a nagrana na jej debiutancki album studyjny Miss Thing. Ta spokojna piosenka miłosna o kochającym i wspierającym partnerze w delikatnej balladzie R&B Monika śpiewa do ciepłego basu i wysokich akordów klawiszowych. Why I Love You So Much został wydany jako czwarty i ostatni singiel z albumu w drugim kwartale 1996 roku. Piosenka zebrała w większości pozytywne recenzje krytyków muzycznych. Stała się trzecim z rzędu przebojem Moniki w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100 w USA, osiągając dziewiąte miejsce, a także trzecie miejsce na liście przebojów Hot R&B Hip Hop Songs. W lipcu 1996 roku uzyskała status złotej płyty, przyznany przez Recording Industry Association of America. Why I Love You So Much nie został napisany specjalnie dla Miss Thing. Piosenka została przywieziona przez Dallasa Austina, aby Monika nagrała ją na jej debiutancki album. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie posłuchajmy, bo historia jest dość ciekawa, jak to wszystko powstało. Zobaczmy, czy sama piosenka utrzyma tę jakość.

Tak, jest to zdecydowanie kolejna piosenka z gatunku pościeluwa, która została zaprezentowana podczas audycji Old and Gold właśnie dzisiaj, moi drodzy. No, no cóż, no tak to jest, tak to bywa. A, dobrze, któż to nam następny się szykuje, aby być zaprezentowanym? O, proszę was bardzo. Toral to amerykańska żeńska grupa R&B i jeden z flagowych zespołów wytwórni Bad Boy Records w połowie lat 90. Zespół tworzą założycielki Kima Raynor, Keisha Spivey i Pamela Long. Total jest najbardziej znana z udziału w utworze Maze'a What You Want, a także z przeboju Kissing You. Can't You See z udziałem Notorious B.I.G. oraz What About Us i Trippin'. W obu z udziałem Missy Elliott. Long zaśpiewała również refren przeboju Notorious B.I.G. Hypnotize, choć oficjalnie została wymieniona na napisach końcowych. Toral zadebiutowały śpiewając refren w debiutanckim singlu Notorious B.I.G. dla Bad Boy Records, Juicy, powszechnie uważanym za jeden z najlepszych utworów hip-hopowych wszechczasów, moi drodzy. Dobrze, a w takim układzie jeden z ich najpopularniejszych utworów, jedna z ich najpopularniejszych piosenek wybrzmi właśnie teraz i będzie to Kissing You zespołu Toral.

Tak. I mamy kolejne takie umpa-umpa troszeczkę. Ale fakt faktem, dziewczyny mają naprawdę bardzo przyjemne głosy. Chociaż muzycznie R&B, że tak powiem, jest dla mnie dość monotonne. Ale zazwyczaj właśnie no, są to piosenki opowiadające o miłości w określonym, w określonej, że tak powiem, tonacji, w określonym stylu i tak dalej, tak dalej. Dobrze, w takim układzie lata 90., moi drodzy. Tak, lata 90. zdecydowanie to również ogromny sukces jednej z światowych wokalistek, można by powiedzieć. Któż to będzie, cóż to będzie i z kim to będzie? No to przekonajmy się już właśnie teraz. Count on Me. Duet nagrany przez amerykańskie piosenkarki i przyjaciółki Whitney Houston i Cissy Winans. Utwór został napisany przez Houston Babyface'a i brata Houston Michaela, a za produkcję odpowiadał Babyface. Utwór wydany w marcu 1996 roku był czwartym singlem ze ścieżki dźwiękowej filmu Czekając na miłość, a także drugim singlem Houston z tego albumu i ścieżki dźwiękowej. To podnosząca na duchu piosenka o tym, że w razie potrzeby można liczyć na wsparcie przyjaciela. Po premierze natychmiast stała się hitem, plasując się w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100, stając się czwartym i ostatnim singlem z tej ścieżki dźwiękowej, który dotarł do pierwszej dziesiątki. Odniósł również sukces na innych listach przebojów Billboard, zajmując czołowe miejsca w rankingu Hot R&B Singles i Adult Contemporary oraz pierwsze miejsce na liście Adult R&B Songs. Balladę nominowano do nagrody Grammy, w tym za najlepszą piosenkę napisaną dla mediów wizualnych, a także do dwóch nagród ASCAP za teksty piosenek w kategorii piosenek pop i filmów, a także do nagrody BMI. Utwór uzyskał status platynowej płyty w USA. Tematem piosenki o przyjaźni był związany zarówno z filmem, jak i z prawdziwą więźnią między Houston i Winans. Starszy brat Houston, Michael, został trzecim współpracownikiem, sugerując zmianę tekstu. Dobrze, moi drodzy, no, piosenki o przyjaźni i takich naprawdę wspaniałych relacjach są zawsze bardzo mile widziane, bardzo mile słyszane. Mam nadzieję, że oczywiście no, tutaj taka fenomenalna wokalistka jak Whitney Houston w żaden sposób nas nie zawiedzie, a ten duet jak najbardziej będzie również i dla was udany. Dobrze, posłuchajmy w takim układzie Count on Me, Whitney Houston i Cissy Winans.

Oj, powiem wam z ręką na sercu, że bardzo, ale to bardzo przyjemnie słucha się tej piosenki. Na początku rzeczywiście taka nie może się wydawać nijaka, ale rzeczywiście, jeżeli się wsłuchać w tekst, no jest on bardzo, bardzo wartościowy. I rzeczywiście da się usłyszeć, że słowa są tak jakby właśnie kierowane zarówno pomiędzy, znaczy może nie tyle, że kierowane, ale rzeczywiście da się odczuć, że słowa piosenki odnoszą się do przyjaźni właśnie wokalistek, no i tak samo znajduje to doskonałe odniesienie zarówno, znaczy również i w filmie. Dobrze, moi drodzy, bo tutaj takie trochę achy i ochy, no i oczywiście lata 90. to charakterystyczny głos Whitney Houston, ale jest jeszcze jedna wokalistka, która w latach 90. wiodła swoje, że tak powiem, szczyty muzyczne. A była to niewątpliwie ta wokalistka i jedna z jej charakterystycznych piosenek wybrzmiał właśnie teraz. Fantasy, piosenka amerykańskiej piosenkarki Mariah Carey. Została wydana w 23 sierpnia 1995 roku przez Columbia Records jako główny singiel z jej piątego albumu Daydream. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Carey i Davida Halla. Tekst opowiada o kobiecie zakochanej w mężczyźnie, która za każdym razem, gdy go widzi, zaczyna fantazjować o niemożliwym związku. Fantasy spotkało się z uznaniem krytyków, którzy chwalili produkcję, teksty, wokal Carey i jej progresję muzyczną. Piosenka odniosła globalny sukces, zdobywając szczyt list przebojów w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych oraz docierając do pierwszej dziesiątki w 12 krajach. W 20 krajach, nie w 12 krajach. W Stanach Zjednoczonych Fantasy stała się pierwszą piosenką artystki i drugą w ogóle, która zadebiutowała na szczycie listy Billboard Hot 100, utrzymując się na szczycie przez 8 kolejnych tygodni. Co więcej, utwór ten stał się 9 numerem 1 na liście Carey. Dobrze, w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak oddać głos właśnie tejże charakterystycznej wokalistce i... No cóż, za chwileczkę wracam do was. A teraz Mariah Carey, Fantasy.

Tak jest, to była Mariah Carey i jej piosenka Fantasy. Jak najbardziej bardzo znana, bardzo rozpoznawalna, niezwykle przyjemna dla ucha. No, da się tutaj rzeczywiście usłyszeć, że tak powiem, charakterystyczne lata 90. Oczywiście muzycznie. Dobrze, moi drodzy, bo tak zerkam na zegarek. Zostało do końca mniej niż chyba 10 minut. Tak jest. No, wypadałoby coś tutaj jeszcze przed pożegnaniem wam zaprezentować. Jak najbardziej mam jedną piosenkę przygotowaną na koniec. Będzie to... A zobaczycie za chwileczkę. Ale tak na dobrą sprawę pragnę wam przypomnieć, co się tutaj u nas muzycznie dzieje. Dzisiaj mamy wtorek, tak więc w środę oczywiście dajemy wam troszeczkę odpocząć, złapać oddechu, chyba że ewentualnie mielibyście życzenie i chęć dołączyć do zespołu Radia X-Vibe. Jak najbardziej środa jest w pełni do wykorzystania. Może akurat macie jakiś pomysł na swoją autorską audycję. Któż to wie? Ale... W takim układzie w czwartek zapraszam was bardzo serdecznie na audycję Rockowa Propagacja w wykonaniu Marcina od godziny 21 do 22.30. Mocne brzmienia, ciekawe piosenki, poszerzanie swoich muzycznych horyzontów pod kątem muzyki alternatywnej. Ja jestem bardzo Marcinowi wdzięczny za przypominanie mi o wielu piosenkach, o których istnieniu, że tak powiem, zapomniałem. No, zdarza się tak, ale... Powiem wam, że z rodzimego podwórka niejednokrotnie Marcin przypominał mi o piosenkach zespołu T-Love, który to wywodzi się właśnie z Częstochowy, mojego rodzinnego miasta, ale tak samo i dzięki niemu poznałem kilka miksów gatunków, tak jak na przykład fantastyczne piosenki z Podhala na przykład, w połączeniu z mocną metalową gitarą. Jak najbardziej fantastycznie to brzmi i to kiedyś też Marcin mi zaprezentował, ale oczywiście ogrom fenomenalnej piosenki, czy to właśnie z Polski, czy z zagranicy, jak najbardziej Marcin tutaj prezentuje. Dodatkowo w piątek tanecznym krokiem i tak klubowo również Marcin nam pomaga wejść w weekend, w każdy piątek od godziny 22 do 23 Funky House wybrzmiewa w radiu X-Vibe. Następnie Myśli Nieuczesane w każdą sobotę prowadzi Kasia od godziny 22 do 23. Miks muzyczny, miks, że tak powiem, gatunkowy. I tutaj również nie ma absolutnie nudy. Następnie niedziela należy zdecydowanie do Aleksandry. Dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. I powiem wam, że ja jestem bardzo wdzięczny Oli za tę audycję, ponieważ, no, krótko mówiąc, bardzo dużo właśnie też takiej muzyki zarówno sobie przypomniałem, jak i poznałem. Taka pierwsza oczywiście piosenka, która przychodzi mi na myśl, która była prezentowana, no to Massive Attack, Angel, ale tak samo można było usłyszeć Prodigy w audycji Oli, ale i jakieś takie, powiedzmy, spokojniejsze. Ale, o, taka też ciekawostka, dzięki Oli się dowiedziałem, że w ogóle David Lynch, tak, ten reżyser już niestety świętej pamięci, a od tych pokręconych filmów, ale również komponował muzykę i tworzył muzykę, która była naprawdę raz, że różnorodna, a dwa, no też taka troszeczkę jak sam Lynch, pokręcona. Tak więc naprawdę polecam posłuchanie audycji Oli, bowiem naprawdę można poszerzyć swoje muzyczne horyzonty. No i oczywiście Play of Beats w poniedziałek od godziny 20 do 22 w wykonaniu Adriana. I tutaj, jeżeli lubicie stary, dobry hip-hop, właśnie lata, nie wiem, 90. czy wstępne 2000, to powiem wam, że Adrian naprawdę wynajduje takie perełki, czy to właśnie z naszego rodzimego podwórka, właśnie z Polski, czy też właśnie zagraniczne hity. Powiem wam, że dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo i jeżeli jesteście tylko miłośnikami tego gatunku, właśnie hip-hop, rap, to będziecie naprawdę mieli muzyczną ucztę podczas audycji Adriana. Ale oczywiście, tak jak też wspominałem dzisiaj na początku samym, Radio X-Vibe to nie jest jedyne radio, które jest tutaj, które wybrzmiewa w otchłaniach internetu. Jest to również x-stacja.pl.
I tutaj w każdą niedzielę mój taki radiowy przyjaciel Dominik Czucz-Niebrzegowski prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu od godziny 17 do godziny 20. Już wam szybciutko tłumaczę, na czym to wszystko polega. Dominik wybiera jedną osobę losową albo z własnego schematu, który jest mu tylko i wyłącznie znany, która proponuje słowo. Słowo na najbliższą niedzielę to piwnica. I do tego właśnie słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka wam pasuje do tego słowa. Może się ono znajdować w tekście piosenki, może ono wynikać z kontekstu piosenki, a może też być jakieś inne, może być tutaj akurat jakieś też inne skojarzenie, które będzie wam pasować do tego słowa, że właśnie ta piosenka będzie taka idealna do połączenia. Tak więc w ten oto sposób, gdybyście chcieli na przykład wysłać swoje propozycje muzyczne do słowa piwnica, wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej x-stacja.pl lub ewentualnie na mediach społecznościowych, zarówno od Siły Wyrazu, jak sobie wpiszecie w Facebook taką nazwę jak Siła Wyrazu myślnik audycja, to będziecie mieć od razu wszystkie informacje, co należy zrobić i jak należy zrobić, żeby wasze propozycje muzyczne tutaj wybrzmiewały. Tak więc w ten oto sposób razem z Dominikiem jesteśmy ponad podziałami, jak najbardziej tak jest, i wychodzimy z założenia, że muzyka łączy, a nie dzieli. Tak więc moi drodzy, to by było wstępnie, że tak powiem, na tyle ode mnie. Słyszymy się oczywiście za tydzień w audycji Old and Gold od godziny 22 do godziny 12 w nocy, do północy. No i wtedy będę miał przyjemność zaprezentować wam piosenki wybrane przez magazyn Billboard z roku 1997. A cóż to będzie, któż to będzie? Przekonacie się oczywiście tylko i wyłącznie dołączając do grona słuchaczy za tydzień we wtorek. A będzie to, z tego co pamiętam, 11. Jeszcze sobie zerknę tylko szybciutko na kalendarz. Tak, będzie to 11 sierpień 2026 roku, moi drodzy. Dobrze, na koniec jeszcze posłuchamy sobie utworu piosenki Time amerykańskiego zespołu rockowego Hootie and the Blowfish. A na ten moment, na ten czas życzę wam spokojnej nocy, kolorowych snów, wszystkiego co najlepsze. No i słyszymy się oczywiście za tydzień o stałej porze. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

0: can't see nothing, nothing brown.
1: X-Vibe, radio pokolenia X.

zegar tyka, jakby chciał cię wykończyć, a ty znowu utknąłeś w nightmare'ie. Więc rozsiądź się wygodnie, bo mam dla ciebie historię o tym, jak w roku 1984 pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia gry Tetris, nie wiedząc, że wrzuci ludzkość w pętlę układania klocków, która zniszczy produktywność całych pokoleń i wywoła zjawisko znane jako efekt Tetris, kiedy to mózg tak bardzo nasiąka tymi figurami, że widzisz je nawet pod powiekami po zamknięciu oczu, co jest całkiem uroczą formą cyfrowego szaleństwa, typową dla tamtych czasów, kiedy świat był jeszcze czarno-biały i nieświadomy, że w X-Vibe będziemy celebrować ten chaos w rytm muzyki, która brzmi jak kosmos. Więc sprawdźmy, czy gwiazdy też się tak idealnie dopasowują. Teraz Kendrick Lamar oraz SZA i ich All The Stars w X-Vibe.

Marek Sosnowca nie może zmrużyć oka, bo jego chomik właśnie nauczył się otwierać klatkę i teraz wspólnie analizują sens życia, więc puszczamy Chemical Post Malone'a, żeby ta chemiczna reakcja w głowie wreszcie wybuchła. Lecimy z tym w Radio X Vibe, Post Malone i Chemical dla Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Siedzę tu w mroku, słuchając, jak miasto powoli zdycha pod kołami ostatnich autobusów, a do głowy wskakuje mi historia z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł. I głos tego pomarszczonego kosmity stworzyć z mieszanki charczenia żółwia i dźwięku wyciskanego twarogu w błotnistym bicie. Co brzmi jak przepis na senny koszmar, a nie familijny hit. Ale najwyraźniej w tamtym czasie wszyscy byliśmy zbyt zajęci oglądaniem telewizorów. I zauważyć, że karmimy dzieci dźwiękami rozkładającej się materii organicznej. Choć w X-Vibe przynajmniej nikt cię nie ocenia za takie drobne dewiacje słuchowe, więc rozgość się w tym absurdyzmie, bo teraz Republika i ich mamona w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze i bardziej autentyczne w tym makabrycznym nightmarek klimacie. Prawdziwe kości w filmie o duchach to totalny obłęd albo po prostu kiepski żart Rossu. Teraz Pitbull i Celebrate w X-Vibe. Niech ten rytm zagłuszy resztki twojego spokoju.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Witaj w kolejnej porcji mroku, w której wszystko wydaje się nieco bardziej lepkie niż za dnia, a w X-Vibe dźwięki tną ciszę niczym brzytwa. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, stał się głównym bohaterem najbardziej bezsensownego włamania w historii telewizji, kiedy to ktoś w maskach przerywających sygnal stacji w Chicago zaserwował widzom kilka minut kompletnego psychodelicznego bełkotu, bez żadnych sensownego przekazu, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką technologiczną, bo sprawców nigdy nie namierzono. Ten absurdalny bit historii przypomina, że nawet najbardziej wygładzone systemy mają swoje pęknięcia, przez które wycieka czyste szaleństwo. Teraz Justin Timberlake i Selfish w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

dobra, siedzisz w ciemności, a wokół ciebie tylko szum starych wspomnień. Więc wbijaj w Nightmariek, gdzie czas płynie wolniej niż krew w żyłach po trzeciej nad ranem. Pamiętasz rok 1999 i ten cały cyfrowy paraliż zwany pluskwą milenijną? Kiedy wszyscy wierzyli, że komputery nagle uznają, że rok 2000 to w rzeczywistości 1900 ty i wyślą nas do epoki kamienia upanego? Co było totalnym obłędem, bo zamiast końca świata dostaliśmy tylko niegroźne miganie cyferek i mnóstwo paniki dla zabawy. A teraz ten absurdalny klimat lat 90. wraca w każdym bicie. Więc w X-Vibe serwujemy dźwięki, które są tak samo niepokojące jak wizja resetu całej planety. Teraz Leroy i Scooby-Doo, ja w X-Vibe.

1999 roku twórcy filmu Blair Witch Project wysłali aktorów do lasu bez jedzenia i z kamerami, serwując im prawdziwy psychiczny zjazd, co wyszło tak dobrze, że świat uwierzył w ich zniknięcie. A to dopiero był nightmare. Więc teraz poczuj ten toksyczny beat w X-Vibe, gdzie Gnash i Olivia O'Brien śpiewają I Hate You, I Love You.